leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieli.

0: Wendy.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

to work and slide, to serious things, to see things start.

0: Dzisiaj wiódł Gadę Vibe trochę wcześniej, bo o 21:00. Wita się z wami Maciej Bandzer za mikrofonem. Realizuje teraz Mateusz Leszczyński, a zaraz będzie realizowała Weronika Pawlak. A przez najbliższą godzinę będzie trochę sporo nowości i odkryć ze świata elektroniki, które chciałbym wam dzisiaj przedstawić. Jednym z nich jest londyńskie trio muzyki z kategorii Punk Electronic, które właśnie z najnowszym albumem No More Like This, która miała premierę 23 stycznia 2026, więc posłuchajmy czegoś nowego właśnie od niej, Rain.
1: Good morning. Following the moon. Ambience again. Good morning. To the spit on the street. Fading kick in the distance. The night at Avalon.

to było Rain, a teraz przechodzimy do czegoś z poprzedniego albumu. Będzie to Kim z albumu Blush z 2022 roku. Pisze się PVA. Pamiętajcie, tę nazwę może być ciekawa i gorąca. Ciekaw jestem, czy trafią też do Polski, mają europejską trasę. Ale a propos tego, co trafi do Polski, na Bittersweetie pojawi się zespół Mid, pisany przez Y. Razem z Lane Patrice nagrali utwór dla Veroniki, który usłyszymy już za chwilę.

Prawda, Med to francuski muzyk, producent i DJ. Pełne jego imię to Quentin Lepoutre i znany jest właśnie z tego, że wydał w 2025 roku album Midnight. Elektronika, indie pop dla odmiany. A teraz przejdziemy do czegoś z powrotem do Wielkiej Brytanii. Jest to Floating Point, wspaniały DJ i producent, a także wydawca. I polecam go, kiedyś będziecie mieć okazję zobaczyć na żywo. Ja widziałem, a po Floating Points i tej przygodzie zaproszę was na jeszcze kolejną, Signal i Modularity.

Jest godzina 21.27. My słuchamy Signola, czyli artysty muzyki elektronicznej z Dublina, z Irlandii. I przed chwilą usłyszeliśmy Floating Points z Wielkiej Brytanii, więc gdzieś podróżujemy w tych rejonach, a teraz można powiedzieć, że na Kanadę. Boards of Canada wrócili po latach. To są legendy, których nie trzeba przedstawiać. I my teraz posłuchamy ich najnowszego albumu, ale sobie pozwolę zagrać również z intro, które się nazywa Introit z Prophecy at 1420 MHz. Zapraszam za chwilę, po tym jak skończymy Modularity od Signola.

Wierzcie lub nie, ale za tą magiczną liczbą 1420 łączy się trochę kosmosu, a to sprawdzicie, bo właśnie pod tą częstotliwością megaherców radiowo sprawdzają aktywność na innych planetach. Polecam poczytać, jest to bardzo ciekawy temat i ta liczba jest nieprzypadkowa. A my teraz słyszymy intro z Hit Me Hard and Soft Tour, bo właśnie wyszedł taki film od Billie Eilish i przyznam, że zrobił na mnie wrażenie. Był reżyserowany przez Jamesa Camerona, właściwie współreżyserowany, bo oczywiście Billie Eilish tam była główną dyrektorką artystyczną i bardzo fajnie to nagrała. Cieszę się, bo nie mogłem przyjść na koncert na Tauron Arenie w Krakowie, bo był bardzo szybko wyprzedany, chyba w jedną godzinę, więc może w ten sposób chociaż doświadczyłem tego, co przygotowała Billie Eilish wyjątkowo bez swojego brata Phineasa, bo właśnie ta trasa się odbywała bez niego, chociaż jest taki mała niespodzianka w tym filmie, że on się jednak pojawia na koncercie. Bardzo fajne emocje, bardzo fajne intro, z którym już mam jakieś skojarzenie emocjonalne. A my zaraz przejdziemy do czegoś, co jest chyba napisane trochę dla żartu, ale jest to rock music od Charlie XCX. Ona już nie pierwszy raz tak robiła w poprzednich albumach. Te pierwsze utwory, które też wychodziły, były najbardziej kontrowersyjne albo nie do końca zrozumiałe na początku, więc posłuchamy czegoś, co szczęście krótkiego, co nie jest może topem Charlie XCX, ale jest coś czymś nowym, a potem przejdziemy do czegoś, od czego Charlie XCX zaczynała karierę. Czyli kiedy to z ikoną pop duetem ze Szwecji nagrali I Love It. Będzie to ikona pop dance to this.

kinda wanna dance to this.

Przyznam, że nowa ikona pop wydana w tym roku całkiem buja. Przypomnę, że to jest utwór Prostitute. Przepraszam, teraz gramy Prostitute od Labyrintha, a to było Dance to This od ikony pop. A propos Labyrintha, jego mi brakuje w Euforii chyba najbardziej, poza tym, że jest zupełnie dziwnie w tym filmie, więc nie wiem, serialu, nie wiem, czy wszystkim polecam go oglądać, ja już chyba to robię, żeby się trochę pomasochizować. A my posłuchajmy Labyrintha, który jest genialny i chyba pasuje nawet do niektórych z tych serialów, więc nie wiem, czy ten album nie miał być gdzieś powiązany z tym, czy jest po prostu tylko zupełnie inny. A za chwilę zagramy Naya Archives Boys in Blue.

to było Boys in Blue od Naya Archives. Ja ich znam trochę z bardziej remiksowanej strony, między innymi przez TSHA, których też posłuchamy dzisiaj, ale jeszcze nie teraz, bo w tym momencie słyszymy zespół, który pojawiał się na Tauron Nova Muzyka już dwukrotnie, ostatnio w ubiegłym roku, a wcześniej 5 lat wcześniej, czy 6 lat wcześniej, w 2020 roku też byli tam i mam wrażenie, że cały czas trzymają bardzo dobry poziom. Sam chętnie bym się wybrał na ich koncert, tym bardziej, że teraz jest wielki powrót. Jak widzimy, wydają coś w 2026 roku. Bardzo świeże Paris Girl w wersji R18 for 2026. Underworlds, a już za chwilę przejdziemy do TSHA, Honey Love, Ellie Maxwell i I Need You.

I Need You, TSHA, o której już wspominałem. Powoli kończymy dzisiejsze spotkanie z You've Got The Vibe. Mówił Maciej Bancerz, realizuje teraz Weronika Pawlak. My po tym utworze jeszcze posłuchamy jednego i do dość wyjątkowego, bo trafiłem na ich koncert chyba parę razy, z czego z dwa razy przypadkiem, kolekcji w Turmstrasse. Wtedy to jeszcze byli oni, teraz to już jest jeden człowiek, jednak wydaje nowy album i słyszymy, zaraz posłuchamy właściwie czegoś z najnowszego od niego, I'm of You, od albumu Post Hope. My się słyszymy oczywiście za tydzień w You've Got The Vibe o normalnej porze, o 22. To było wszystko, dzięki, do usłyszenia, cześć.

miss any. Fuck you.

oszczędzam, światło wyłączam.

Puszczę na cudziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: tej miłości. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa dieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

0: woli. Dla nich to jest tak jakby...
1: Kali, szteni, statystyka, kali, szteni, statystyka, kali, szteni, statystyka, kali.

0: już. Dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalistenixa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

any fuck you.

episode.

0: mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
0: No ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Minęła godzina 18.30, a więc to czas na aktywację wtorkową. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk, wraz ze mną znajduje się w studio Aleksander Scholl.
1: Witam serdecznie.
0: Oraz realizuje nas niezastąpiony Maciej Dyba. A co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj czeka nas dyskusja prowadzona przez Aleksandra. Przypomnij temat dyskusji.
1: Dzisiejszym tematem dyskusji będzie to, czy mamy jeszcze duże pole do, czy mamy, czy nie mamy żadnego do tworzenia muzyki, tworzenia nowych gatunków, takiej, której jeszcze nie było, nie podgatunków i tak dalej, tylko zupełnie nowych rzeczy, na ile to jest możliwe jeszcze.
0: Dokładnie. Nie będziemy dyskutować tylko we dwójkę, ponieważ dołączy się do rozmowy oczywiście jeszcze obecny tutaj Maciej Dyba, a także przyjdzie redaktor Mikołaj Mroczka, który zastępował mnie przez ostatnie dwa tygodnie na stanowisku wydawcy, a bo oprócz tego czeka nas również wejście stałe, kartka z kalendarza, wiadomości studenckie i tak dalej. A teraz usłyszymy Think About Things od Dawl Freire.

Ile zimnej fali może być w popie? Dużo, a nawet bardzo dużo. W szczególności, jeżeli za jego realizację weźmie się polsko-hiszpański miks Belgrado. W tym roku mija już 15 lat od ich debiutu i można by rzec, że ugruntowali sobie dość mocną pozycję na scenie alternatywnej. Słuchacze musieli czekać jednak aż 3 lata na najnowszą epkę pod tytułem El Encuentro. I niech was nie zmyli hiszpańskojęzyczny tytuł, bo wszystkie teksty są w języku polskim i nadal mają w sobie ten mrok i szarość. Chociaż spotykamy się tutaj z nieco inną, bo synth-popową oprawą instrumentalną. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!

0: I to był utwór z naszej płyty tygodnia, która nosi tytuł El Encuentro i pochodzi od zespołu Belgrado. No, bardzo ciekawy utwór, ciekawa płyta. Mi się narzucają skojarzenia z projektem Wędrowcy Tułacze Zbiegi. W jakiś sposób też takie radosne brzmienie synth-popowe, ale jest w tym brzmieniu coś jednak mrocznego i takiego no niepokojącego. A co ty sądzisz, Aleksandrze?
1: W sumie Wędrowcy Tułacze Zbiegi to dobre porównanie dosyć. Właśnie nie mogłem sobie przypomnieć żadnego zespołu z polskiego podziemia bardziej z takimi brzmieniami, ale jest ich kilka. I mi się to bardzo podoba. Zupełnie inny klimat niż poprzednie albumy i jakieś utwory tego zespołu. Ciekawy jestem w sumie, w jakim kierunku pójdą dalej po tej płycie, ale dalej mi się to bardzo podoba i zwłaszcza wokal tutaj dziewczyny, która śpiewa, właśnie nadaje takiego bardziej mrocznego, takiego postpunkowego klimatu i dalej tu jest z tego postpunku sporo, ale widać, że eksperymentują i myślę, że wyjdzie im to na dobre. Uważam, że to jest świetna płyta.
0: To dobrze, my lubimy eksperymenty w radioaktywnym. Czy Maciek coś ma jeszcze do dodania, ponieważ słuchał płyty tygodnia?
2: Znaczy niewiele mam do dodania. No tak się wyjątkowo zdarzyło, że w tym tygodniu odsłuchałem płytę tygodnia, bo była dość krótka i było ryzyko, że nie będzie miał kto dzisiaj rozmawiać o płycie tygodnia, więc na wszelki wypadek chciałem być przygotowany. Mi się ta płyta głównie kojarzyła z jakimś takim klimatem typu Miami Vice i jechaniem po nieskończonej autostradzie kosmicznej w tych wszystkich klipach vaporwave'owych. Ale też trochę miałem takie wrażenie, że słyszę w tym odrobinę kina, tego rosyjskiego kina z Wiktorem Cojem.
0: Okej, okay, to no ciekawe porównanie. Mi się wydaje, że odpowiednie. Czy byś się zgodził z tym, że to trochę brzmi jak kino?
1: Kurczę, tutaj to mnie zagiąłeś w sumie, bo tak próbuję sobie przypomnieć tak z grubsza całą dyskografię i no w sumie może trochę, ale jakoś nie przyszłoby mi do głowy nawet to porównanie, chociaż tak coś z tego klimatu może w tym jest. To
0: Może wszystkie zespoły postpunkowe ze ściany wschodniej po prostu czerpią z jakiegoś wspólnego dziedzictwa współczesne i dawne. To ciekawe. Tak, więc ogólnie to polecamy.

zespół Belgrado i najnowsze wydanie od nich, naszą płytę tygodnia. I tak, tego właśnie słuchamy w Radioaktywnym. A teraz Push to Talk zespołu Shuffle.

0: muszą...
1: Nie, Wojtek, nie możesz tak mówić.
2: Radioaktywne.
3: Dzisiaj przed wiadomościami studenckimi, czyli w zasadzie za chwilę, posłuchamy sobie materiału terenowego skombinowanego nam przez Mikołaja Mroczkę. Mikołaj Mroczka był na IMP Świętochłowice, czyli znanym i poważanym turnieju żużlowym. Jeżeli ktoś się interesuje żużlem, to polecamy posłuchać, a jeżeli ktoś się nie interesuje, to tym bardziej może ten sport zaciekawi tutaj naszych słuchaczy.
4: Jest piątek, 1 maja 2026 roku. Jesteśmy w Świętochłowicach na eliminacjach do indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, znanych jako IMP Challenge. Pytamy zebranych tutaj kibiców, skąd przyjechali, komu kibicują i przede wszystkim, czy kiedykolwiek wcześniej byli na żużlu w Świętochłowicach, czyli w ośrodku, do którego czarny sport wrócił po 24 latach nieobecności na polskiej mapie.
5: Zapinamy!

0: Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd pan do nas przyjechał?
1: Z Katowic.
0: Komu pan kibicuje w dzisiejszych zawodach?
1: Maćkowi Janowskiemu, Bartkowi Kowalskiemu.
0: Czy był pan kiedyś wcześniej na żużlu w Świętochłowicach?
1: Na otwarciu sezonu teraz w tym roku.
0: I co pan sądzi o powrocie żużla do tego ośrodka po aż 24 latach?
1: Jak najbardziej. Jest super stadion, super ludzie, jak najbardziej się należy.
0: Czyli wybierać się do Świętochłowic?
1: Jak najbardziej.
0: Dziękuję pięknie. Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd panowie dzisiaj do nas przyjechali?
2: Z Tarnowskich Gór.
0: Komu panowie kibicują w dzisiejszych zawodach?
2: Maciejowi Janowskiemu.
0: Czyli są panowie kibicami Sparty, tak?
2: Oczywiście.
0: Czy byli panowie już kiedyś na zawodach wcześniej w Świętochłowicach?
2: Ani razu, pierwszy raz.
0: I co pan sądzi po powrocie Świętochłowic na żużlową mapę Polski po 24 latach nieobecności?
2: Na pewno bardzo się cieszę, ponieważ jest to lokalizacja niedaleko mojego miejsca zamieszkania oraz mam w planach jeszcze przyjechać parę razy na Krajową Ligę Żużlową do Świętochłowic oraz bardzo kibicuję temu klubowi, aby poszło mu jak najlepiej w tym sezonie.
0: Super, dzięki wielkie. Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd państwo dzisiaj do nas przyjechali?
3: Przyjechaliśmy z Krosna.
0: Czy byli państwo już kiedyś wcześniej na żużlu w Świętochłowicach?
3: Ja jestem pierwszy raz.
0: I komu pan dzisiaj kibicuje?
3: Tobiasz Musielak i Radosław Kowalski.
0: I co pan sądzi o powrocie Śląska Świętochłowice na żużlową mapę Polski po aż 24 latach nieobecności?
3: Jako kibic ogólnie żużla, jako dyscypliny, bardzo się cieszę z tego, bo im więcej drużyn, tym wiadomo, że więcej emocji żużlowych i więcej po prostu okazji dla promowania tego sportu.
0: Czyli generalnie na plus.
3: Tak, jak najbardziej.
0: Super, miłej zabawy życzę i powodzenia dla Tobiasza Musielaka. Dzięki wielkie.
3: Dzięki.
0: Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd pan dzisiaj do nas przyjechał?
4: Ja już mieszkam w Chorzowie, kibicem jestem Wrocławia i Śląska i Świętochłowice.
0: Czyli rozumiem, że był pan już wcześniej na żużlu w Świętochłowicach na skałce.
4: Proszę pana, w poprzednich latach jeszcze, jak był żużel, to co?
0: Czyli 24 lata temu ponad.
4: Memoriał między innymi Ciszewskiego, był taki memoriał speakera telewizyjnego.
0: I komu pan się kibicuje w tym turnieju?
4: No, Wrocław to Janowski i Kowalski.
0: I jak pan się czuje z tym, że Śląsk Świętochłowice wrócił na żużlową mapę Polski po tych 24 latach?
4: Ale to się cieszę, bo ja tu mieszkam, mam przez to większy kontakt z żużlem tu na miejscu.
0: Czyli trzymamy kciuki za Śląsk.
4: Brawo, obowiązkowo.
0: Super, dziękuję bardzo. Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd pan dzisiaj do nas przyjechał?
5: Z pierwszej stolicy Polski, czyli Gniezna.
0: I komu pan kibicuje w dzisiejszych zawodach?
5: Oczywiście Norbertowi Krakowiakowi.
0: Czy był pan już kiedyś wcześniej na zawodach w Świętochłowicach?
5: Nie, to mój pierwszy raz, debiut.
0: I jak się pan czuje z tym, że Śląsk wrócił na żużlową mapę Polski po 24 latach nieobecności?
5: Myślę, że to dla polskiego żużla bardzo dobrze. Oby jak najwięcej takich powrotów.
0: Czyli trzymamy kciuki.
5: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Super, dziękuję bardzo. Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd panie dzisiaj do nas przyjechały?
6: Z Piły.
0: I komu panie kibicują w dzisiejszych zawodach?
6: Maćkowi Janowskiemu.
7: Ja wszystkim.
0: Okej, czyli generalnie żużlowi.
7: Tak, bardzo.
0: A czemu pani akurat Maćkowi Janowskiemu?
6: No, jeden z moich pierwszych ulubionych żużlowców.
0: Okej, a były pani już kiedyś wcześniej na żużlu w Świętochłowicach?
6: Pierwszy raz.
7: Ale jedziemy na Krosno, Piła jedzie w Krośnie w niedzielę, więc po drodze postanowiliśmy przyjechać tu, gdzie nas jeszcze nie było. A że w tym roku w sumie pierwsza taka okazja, no to jesteśmy.
0: Super, jak się panie czują z tym, że Śląsk wrócił po tylu latach nieobecności na polską mapę żużla?
7: Ja kibicuję, więc cieszę się bardzo i zawsze fajnie, jak jakaś kolejna drużyna żużlowa pojawia się na mapie, zawsze jakieś emocje, fajnie.
6: Mi też się podoba.
0: Super, dziękuję bardzo, miłej zabawy życzę. Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd pani dzisiaj do nas przyjechała?
8: Z Rybnika.
0: I jak się pani podobają dzisiejsze zawody?
8: Bardzo fajnie, fajna pogoda, dużo kibiców, więc super atmosfera dopisuje.
0: A czy była pani już kiedyś wcześniej w Świętochłowicach na zawodach?
8: Nie, szczerze jestem pierwszy raz tutaj.
0: I chciałaby pani, żeby były derby Śląska? Oczywiście, miejmy nadzieję, w Metalkasie, nie w Kaledrzecie.
8: No, szczerze, to byłoby fajnie, jakby była taka możliwość, no. Także kibicujemy, żeby Śląsk wszedł do pierwszej ligi, jeżeli my będziemy dalej w pierwszej lidze jako Rów Rybnik jeździć i myślę, że byłyby to fajne derby.
0: Czyli trzymamy kciuki za świętochłowicki żużel.
8: Tak, trzymamy kciuki.
0: Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
0: Mikołaj Mroczka, Radioaktywne. Skąd pan dzisiaj do nas przyjechał?
9: Przyjechałem z Dublina, bawię się cudownie, także w ogóle stadion jest super.
0: Czyli podobają się panu zawody?
9: Bardzo się podobają zawody.
0: I komu pan kibicuje?
9: No oczywiście naszym, czyli z Dublina, Cieraniakowi, Bańborowi i Jaworskiemu.
0: Czyli motor znowu po mistrzostwo?
9: No na to liczymy, tak. Niestety nie zdobyliśmy w tamtym roku mistrzostwa, ale myślę, że w tym roku już na pewno zdobędziemy.
0: Kibicuje pan Śląskowi Świętochłowice, żeby dalej ten żużel tutaj się odbudowywał po 24 latach nieobecności?
9: Tak, oczywiście. Kibicujemy wszyscy, żeby Świętochłowice w końcu odbiły się, jak to się mówi, od dna. Także liczymy na Metalkas, a później nawet na PGA Extraliga.
0: Super, dzięki wielkie. Jak mogli Państwo usłyszeć, do Świętochłowic przyjechali kibice z praktycznie całej żużlowej Polski. Żużel w Świętochłowicach odradza się i trzymamy kciuki za to, żeby ośrodki takie jak właśnie Świętochłowice, czy też Rawicz i inne miasta, w których żużel był, ale zniknął, poszły drogą Śląska i wróciły na polską mapę. Dziękujemy.

0: to Short Kings Radio. Now we're going to hear from one of our listeners. Caller number 5, you are on the air.
1: Yo, I just want to give a big shout out to TMG, that new shit. That shit got me laid. I'm 5'2", and like, I've never had a song empower me as a short king. So I just want to say thank you, TMG. Thank you, Black Bear, for getting me fucking laid, dude. It was sick, dude. Thank you. Thank you so much.
0: Oh, well, that's great to hear, caller. Glad you got your dick wet. Next up, Halsey.
2: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
3: Już jutro, w środę 13 maja o godzinie 19, zapraszamy na skład Syrena na koncert będący częścią trasy pod tytułem Triple Punk Attack. Zagrają tam dla Was zespoły Ohyda, Trojme oraz User. Tym razem, jak sama nazwa wskazuje, czeka Was znana i sprawdzona warszawska liga muzyki punk. Koszt biletu to 40 zł, więc szykujcie swoje glany i widzimy się już jutro. Z kolei w najbliższy piątek w Progresji odbędzie się koncert legendarnego już zespołu Public Image Limited. Jest to postpunkowy zespół Johna Lydona założony po rozpadzie Sex Pistols i ogłosił on w zeszłym roku kolejną trasę po bardzo udanej zeszłorocznej. Nazywa się ona This Is Not The Last Tour, więc jeżeli nie udało wam się kupić biletów, które na pewno rozeszły się jak świeże bułeczki, to miejmy nadzieję, że będziecie mieli jeszcze okazję usłyszeć ten legendarny zespół. Natomiast już w tą sobotę o godzinie 18 w pubie motocyklowym Dwa Koła odbędzie się 6. już edycja wydarzenia pod tytułem Zróbmy Disorder, czyli również wydarzenie w klimacie punkowym. W tym roku zagrają dla Was zespół Spittle, czyli taki garage punk, Joy Blasters, Salvation, wszystkim chyba trochę bardziej znane Dead Tahiti i październikowy Grad. Koszt biletu to również 40 zł, natomiast osoby poniżej 18 roku życia płacą jedynie 20. Event zaczyna się o 18, także widzimy się już w sobotę. A kuriera przygotowałem ja, czyli Aleksander Scholl.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich: zamknięcie ulicy w Śródmieściu, skrócona trasa pierwszej linii metra, bez prawa jazdy i podróbką. A wiadomości przedstawi Stanisław Szewczyk.
1: W Warszawie rusza kolejny remont drogowy. Tym razem nową nawierzchnię zyska ulica Świętojelska na odcinku między Andersa a Bonifraterską. Prace rozpoczną się w czwartek wieczorem i potrwają do nocy z soboty na niedzielę. Na czas frezowania fragment ulicy zostanie zamknięty, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów wyznaczonych m.in. ulicami Andersa, Muranowską i Bonifraterską. Zmiany obejmą także komunikację miejską, inaczej pojadą autobusy linii 100 i 180. Szczegóły tras i rozkładów dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Miejskiego. We wtorek wieczorem metro linii M1 będzie kursował w skróconej relacji, tylko między Mocinami a stacją Stokłosy, wyłączone z ruchu zostaną stacje Imielin, Natolin i Gabaty. Na zamkniętym odcinku uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza linii ZM1, kursująca Aleją Komisji Edukacji Narodowej. Utrudnienia są związane z pracami przy rozbudowie układu torowego stacji Gabaty oraz testami urządzeń sterowania ruchem. Szczegóły zmian można znaleźć na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Policjanci z Mławy zatrzymali dwóch kierowców, którzy nie powinni prowadzić samochodów. Obywatel Bangladeszu posługiwał się, jak podejrzewają funkcjonariusze, podrobionym prawem jazdy. Natomiast obywatel Kolumbii w ogóle nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Obaj mężczyźni stracili możliwość dalszej jazdy, a ich samochody zostały odholowane. Sprawy trafią do sądu. Kierowcom grożą wysokie grzywny, a w przypadku fałszywego dokumentu także kara do 5 lat więzienia. A wiadomości przygotował Bartosz Wawrzyniak.

0: Massa.
1: Witam wszystkich serdecznie. Mamy parę minut po godzinie 19 i przed nami właśnie dyskusja, którą poprowadzę dzisiaj ja, a jej tematem będzie to, czy zwłaszcza w obecnych czasach, ale ogólnie, czy jesteśmy w stanie jeszcze stworzyć muzykę, której nie było, tworzyć zupełnie nowe gatunki, nowe dźwięki, bez jakiejś odtwórczości, tylko tak, żeby stworzyć zupełnie coś nowego. Myślę, że to ciekawy temat. Coś macie do powiedzenia tak zupełnie na początek?
2: Cześć wszystkim, ja do Mikołaj Mroczka z tej strony, dołączyłem odrobinę spóźniony. Jest to dobre pytanie, bo mam wrażenie, że można na nie udzielić odpowiedzi dwutorowo. Z jednej strony wydaje się, że zostało stworzone już wszystko w postmodernistycznym świecie i że wszystkie ewentualnie jakieś nowe pomysły, które się pojawiają, to jest po prostu jakiś amalgamat i recykling pomysłów, które już się kiedyś gdzieś pojawiły, więc można byłoby, idąc tym tokiem myślenia, powiedzieć, że nie ma już miejsca na żadne gatunki, które byłyby faktycznie nowe. Natomiast pojawia się mnóstwo mikrogatunków charakterystycznych głównie dla internetowych subkultur i mikrogatunków związanych często nawet z jakimś jednym konkretnym charakterystycznym dźwiękiem. I myślę, że takim OG gatunkiem, którego nawet nazwa pochodzi od charakterystycznego dźwięku wydawanego przez gitary dostrojone, żeby ten gatunek grać, to oczywiście dżent. I tego typu przykładów w zasadzie w dobie późnego internetu jest mnóstwo. Przy czym warto byłoby się zastanowić nad faktyczną korową naturą tych gatunków, czy są faktycznie nowe, czy to w zasadzie jest znowu recykling.
3: No, jestem osobiście zdania takiego, że nowych gatunków może być nieskończenie wiele i w ogóle gatunków może być nieskończenie wiele. Zresztą nie może nieskończenie, to trochę przesada, ale no może ich być mnóstwo po prostu, ponieważ jest to tylko i wyłącznie kwestia nazewnictwa i odróżniania danego rodzaju muzyki poprzez jakieś skupienie się na poszczególnych konkretnych cechach. No, podałeś przykład dżentu, no, na przykład niektórzy mówią, że dżent to nie jest gatunek, ponieważ jest bardzo zbliżony do czegoś tam, do progresywnego,
2: Death metalu. No.
3: Tak, ale no, jeżeli jakby ma jakąś cechę charakterystyczną, to no to już jakby mógłby być moim zdaniem gatunkiem.
2: Mało tego, są nawet, znaczy w zasadzie jest chyba jeden subgatunek samego dżentu, bo jest przecież muzyka, którą tworzy zespół Wildjarta, zwana Tal. To pierwotnie był w ogóle taki gatunek mem już nawet w samej koncepcji tego zespołu, ale pojawiły się nowe zespoły, które zaskakująco zaczęły naśladować ten dźwięk i to brzmienie, więc tak bym się do tego ustosunkował.
3: Bo moim zdaniem to należy twoje pytanie rozbić na dwa, no bo jedna kwestia no to są te gatunki, które no uważam, że są całkowicie zależne od tego, po prostu od percepcji odbiorcy i tego, co odbiorca uzna za gatunek, co chce nazwać. To jedna rzecz, a druga to czy da się tworzyć już nieodtwórczo. No, to jest o tyle podchwytliwe pytanie albo skomplikowane, że cały czas jak twórca tworzy, to nigdy nie tworzy w próżni, więc można powiedzieć na swój sposób, że nie będzie już niczego nowego, no bo zawsze artysta się czymś inspiruje, ale no też to pytanie, kiedy się skończyło tworzyć te w pełni nowe, więc jakby to jest no tak, ale
1: no właśnie, w sumie tutaj z tą odtwórczością powiedziałeś dobrą bardzo rzecz i zastanawiam się, czy dobrze w ogóle sformułowałem to pytanie. No jest to prawda oczywiście, w sensie tak zupełnie teoretycznie to tak, tak jest, tylko obecnie, kiedy nie tworzy się wiele od jakiegoś czasu nowych gatunków, tylko ewentualnie podgatunki i jakieś wariacje tych kilku takich głównych, których już mamy, No, ta muzyka robi się bardzo generyczna, w sensie wszystkie te dźwięki, które odnajdujemy, nawet połączone z różnych gatunków i tak dalej, to jednak jest coś, co już gdzieś było, a kiedy przy na przykład rozwoju popularnej muzyki, gdzieś tam lata 50., 60., no to tam tej odtwórczości było na pewno mniej dużo, w sensie to no, nastąpił taki radykalny skok, który był bardzo kontrowersyjny i to było po prostu coś, czego świat nie widział. I czy no, mamy jakieś pole do robienia takich rzeczy?
3: To bardzo ciekawe, że o genetycznej muzyce mówi mi człowiek, kto siedzi przede mną w koszulce Joy Division.
1: Okej. No, dobrze. Odpowiedz na pytanie.
2: No, ja ze swojej strony powiem, że jakimś takim ostatnim gatunkiem muzycznym, co do którego miałem nadzieję i naprawdę żywiłem w sobie spore nadzieje, że on będzie jakimś takim pierwszym od lat większym i zorganizowanym powiewem świeżości na scenie muzycznej, był hyperpop, który odkryłem stosunkowo wcześnie, w takiej fazie zarodkowej. Natomiast nawet te nadzieje zostały niestety niechybnie i bardzo szybko stłumione, bo hyperpop na dzień dzisiejszy uległ strasznej tiktokizacji i w zasadzie już sam hyperpop, który na początku był właśnie jakimś takim amalgamatem i takim internetowym odkurzaczem, który zasysał pomysły z najróżniejszych zakątków muzyki, sam już trochę robi i uprawia recykling swoich własnych pomysłów i te zespoły hyperpopowe, te nowe projekty hyperpopowe wszystkie brzmią bardzo podobnie.
3: No ale to też jest cecha gatunku.
2: To prawda.
3: Że to jest podobne. Można powiedzieć, że...
2: No black metalowe zespoły są do siebie podobne. Gentowe zespoły są do siebie w jakiś sposób podobne. Tak, metalowe zespoły są do siebie podobne. I oczekujesz tego brzmienia, które mimo wszystko jakoś podobne będzie, jak decydujesz się słuchać po prostu tego death metalu.
3: No tak, tak.
2: Tylko wydawało mi się, że właśnie jakąś taką gatunkową istotą hyperpopu jest to, że on będzie niedeterministyczny i że właśnie...
3: W jakim sensie niedeterministyczny?
2: No w takim sensie, że będzie po prostu nieprzewidywalny i że jego gatunkową istotą będzie ta nieprzewidywalność i to właśnie zasysanie pomysłów z najróżniejszych zakątków, a nie konstytuowanie tej istoty gatunkowej. Jednak ta istota gatunkowa się ukonstytuuje. Tak, chciałbym, żeby hyperpop był zanegowaniem gatunku muzycznego i w tym sensie chciałbym, żeby hyperpop był czymś świeżym i jestem nim zawiedziony, dlatego że on tę istotę gatunkową ukonstytuował, a wydawało mi się, że właśnie jego naturą będzie brak natury.
3: Czyli, no, czyli wadą hyperpopu jako gatunku jest to, że stał się gatunkiem.
2: Tak.
3: Co mi odpowiedzieć, prawdę mówiąc, na to uważam, że...
2: No po prostu ja taki naprawdę wczesny hyperpop właśnie tak moim zdaniem funkcjonował, że zasysał po prostu wszystkie pomysły i transformował je, przepuszczał je przez taki różowo-pikselowy filtr późno-internetowej ironii. I może wtedy ta istota to byłby ten późno-internetowy ironiczny filtr.
3: Efekt tego, no to właśnie już bym nazwał gatunkiem, więc tutaj no...
2: Po prostu sam zakres inspiracji brzmieniowych był nieokreślony, tylko ten filtr był określony, a teraz już same brzmieniowe inspiracje są bardzo zbliżone.
3: Okej, to faktycznie w sumie trochę przykre.
2: No.
3: Czyli można dojść do takiego wniosku, że po prostu kiedyś te projekty hyperpopowe się bardziej od siebie różniły niż teraz?
2: Tak, tak.
3: Okej.
2: Tak.
1: A to prawda w sumie, chociaż nie przyszło mi to do głowy, bo to nie jest gatunek muzyki, którym się jakoś mega interesuje, ale
2: już teraz też.
1: No ale też tam powiedzmy na początku jakoś byłem świadkiem tak tworzenia się trochę tego, zwłaszcza w internecie. A no teraz po pierwsze wydaje mi się, że takie 5 minut hyperpopu już się kończy powoli. No i tak też mnoży się spora ilość tych projektów, które chyba nie wnoszą tam jakoś bardzo dużo.
2: W sumie trip-hop też był trochę takim gatunkiem, jak sobie tak teraz o tym myślę, że on wcale nie miał jakiegoś takiego bardzo określonego brzmienia, tylko bardziej określony nastrój wzbudzany przez te utwory, bo jednak jak sobie zestawimy różne zespoły, które uznalibyśmy za absolutne klasyki trip-hopu, no to już nawet jak zestawimy Massive Attack, Portishead, to to są po prostu skrajnie różne brzmienia, w sensie one mają niewiele elementów wspólnych, ale bardzo, bardzo charakterystyczny nastrój.
3: Tak, to prawda, to prawda. No to też wszystko zależy w sumie od skali gatunku muzycznego. Ale tak, coś tym jest. Czy to nie jest po prostu cecha tego, że jeżeli zaczynamy nazywać jakieś zjawisko, to po prostu będziemy szukać podobieństw i na kanwie tego będą powstawać zespoły, będzie powstawać muzyka, która będzie nawiązywać do tego, no i po prostu stawać się właśnie podobna do siebie?
1: W pewnym sensie tak. W sumie to jest też to, co umożliwia większej ilości muzyków w ogóle tworzenie czegokolwiek. No bo jednak, znaczy ja, wydaje mi się, że nie jestem jakiś bardzo odkrywczy, jeżeli chodzi o muzykę i nie mam jakichś wielkich wizji, jeżeli chodzi o tworzenie czegoś, ale no na pewno jest tak, że nie każdy może zrobić coś wielkiego, coś czego jeszcze nie było, ale może tworzyć dobrą muzykę spod jakiegoś gatunku, która będzie pasować jakiejś części osób bardziej na przykład niż ta bardziej, nie wiem, jakaś rewolucyjna, i to jest chyba najfajniejsze w ogóle w tym.
3: Mhm. Czy dobrze rozumiem, Aleksandrze, że uważasz, że mimo tego, że teraz mamy więcej muzyki niż kiedyś, to teraz ta muzyka jest mniej różnorodna niż kiedyś?
1: Nie, okay. nie powiedziałem okay. tego, nie o to mi chodziło w ogóle. Chodziło mi o to, że kiedy formuje się jakiś gatunek, no to on otwiera drzwi do tego, żeby jakby ludzie, którzy się tym zainteresują, wykonywali go i muzykę w tym konkretnym gatunku, wprowadzali jakieś swoje rzeczy, robili podgatunki i tak dalej, i no teraz jest troszeczkę inaczej, kiedy nie musimy wziąć, nie wiem, syntów, gitary, perkusji, kombinować czegoś z tym, tylko mamy dużo więcej możliwości, to wygląda trochę inaczej. I też właśnie kolejne takie trochę pytanie, czy w dobie świata, gdzie nie mamy właściwie zbytnio szczególnych konwenansów, ciężko jest wywołać kontrowersje, nie mamy może aż tak bardzo czemu się buntować, nie mamy takich bardzo narzuconych dogmatów. Czy jest w ogóle potrzeba, żeby tworzyć muzykę, która jakoś będzie rewolucyjna, w sensie zmieni sposób myślenia ludzi?
2: Czy się zastanawiam, czy w ogóle jest możliwość, żeby stworzyć muzykę, która będzie rewolucyjna pod tym względem, że faktycznie jakoś odwróci sposób myślenia o muzyce? Bo faktycznie, tak jak wspominałeś, no tutaj momentem przełomowym były niewątpliwie jakieś lata 60. Natomiast jeśli jeszcze w ogóle chodzi o tę oryginalność i czy jest potrzeba tej oryginalności i co może z niej wynikać, powiedziałbym, że no, nowe, świeże doświadczenia artystyczne zawsze są w cenie i poszerzają horyzonty myślenia o sztuce, a przez to też poszerzają horyzonty myślenia o świecie generalnie i pozwalają go poznać od większej liczby perspektyw, większej liczby stron. Myślę, że generalnie myślenie krytyczne, jakiś szeroki ogląd rzeczywistości, czasami podejrzliwy w świecie rozbuchanego późnego kapitalizmu, jest jak najbardziej w cenie, więc myślę, że w sztuce dalej trzeba pozostawać bezkompromisowym. I myślę, że w ogóle jest jakiś potencjał, żeby nowość w muzyce znaleźć, tylko trochę trzeba się wydostać z zachodniocentrycznego i europocentrycznego sposobu rozpatrywania muzyki, bo jest mnóstwo brzmień, które dla europejskiego ucha będą brzmiały naprawdę bardzo świeżo, i to brzmień, które nie będą zasadzały się na wykorzystaniu jakichś folkowych instrumentów, tylko brzmienie z zakresu muzyki elektronicznej, a te brzmienia powstają w Afryce, czy wśród afrykańskich imigrantów, na przykład w Portugalii, takie brzmienia jak właśnie na przykład bardzo szeroko wydawany przez label Niege Niege z Ugandy, Singeli, jak G-Com, gdzie największą gwiazdą tego gatunku był DJ Luck, który nawet wystąpił kilkukrotnie w Polsce, jak Kuduro, Tarazinia, Batida, no generalnie tego trochę jest i myślę, że warto się z tym zapoznawać, bo często tam właśnie nawet niewerbalnie, tylko po prostu konstrukcyjnie kryje się jakiś sposób kontestacji świata i faktycznie twórczego, artystycznego buntu.
3: Czy ci artyści, o których wspomniałeś, można powiedzieć, że tworzą jakiś pewien odmienny gatunek, czy...
2: Tak, no to co te wszystkie, znaczy bo to nie wymieniałem artystów, tylko właśnie wymieniałem tworzone przez nich gatunki,
3: Okej.
2: Tak, znaczy DJ Lag jest tylko artystą, którego wymieniłem, ale właśnie G-Com, Singeli, Batida, Tarazinia, Kuduro, to są gatunki, które faktycznie żyją własnym życiem i które trochę wymykają się zachodniej logice.
3: Fantastyczne.
2: Może zrobię za tydzień coś.
3: To byłoby całkiem miłe. Nigdy w życiu nie słyszałem żadnej z tych nazw, więc...
1: Właśnie tak. Ja też nie. I tutaj jakoś chyba wychodzi to, że może niedostatecznie dobrze się przygotowałem do tej dyskusji i o wielu rzeczach nie pomyślałem po prostu.
3: Myślę, że po prostu nie wyglądasz za studentem filozofii.
1: Też coś w tym jest na pewno.
2: To też po prostu tak. są faktycznie... Bo to są faktycznie nowe gatunki i singeli jest jakoś zasadzone... na pewnych tradycjach muzyki właśnie zachodnioafrykańskiej, natomiast w takiej formie, w jakiej jest wydawane przez Niege Niege Records, jest faktycznie czymś nowym.
3: Single? Tak?
2: Singeli. Tak.
3: Faktycznie. Ngoma Music. No tak, możliwe, że jest to kwestia tego, że jesteśmy zamknięci w takiej bańce, ale no... No może zamykanie się w bańce jest jakimś pewnym koniecznym ratunkiem przed tym, ile po prostu jest na świecie bodźców, muzyki i tak dalej, że w sumie to cudno byłoby próbować ogarnąć całość tego.
1: No tak, są tacy, którzy próbują, albo po prostu to lubią i właśnie chyba oni powinni prowadzić dyskusję na ten temat, bo się czuję przegadany.
3: No bez przesady, Olku. Ja doceniam twoje tej uwagi i prowadzenie dyskusji. No tutaj Mikołaj, trzeba przyznać, nas trochę zagiął.
2: No, ale sorry.
3: No też w sensie, czy rozumiem, że te gatunki, o których wspomniałeś, no to jest tak czy siak pewna nisza muzyki elektronicznej, tak?
2: Tak, natomiast w tych społecznościach, z których pochodzą artyści je tworzący, jest to, można by rzec, nawet mainstream. No, na przykład na jakichś przedmieściach portugalskich miast, to faktycznie no na imprezy się chodzi na kuduro, na tę po prostu muzykę, którą tworzą imigranci głównie z Angolii.
3: A co odróżnia w sumie tę muzykę od, załóżmy, europejskiego,
2: bardzo, znaczy jeśli chodzi o singeli, to bardzo wysokie BPM-y i połamane BPM-y. Takie BPM-y, które w zasadzie byłyby szybsze niż speedcore. I też w ogóle zupełnie inne instrumentarium elektroniczne. W sensie, no to jest brzmienie, którego w zasadzie się nie da za bardzo porównać z czymkolwiek tworzonym w Europie. W sensie to nie brzmi w ogóle jak na przykład jakaś odnoga techno. To jest faktycznie coś zupełnie innego. G-Com jest z kolei taki też synkopowany, ale trochę mroczniejszy. No nie, no myślę, że po prostu trzeba posłuchać. Ale nie wiem, czy w ogóle tak jakbyś odpowiedziałem chyba na twoje pytanie, bo zadałeś pytanie o to, czy warto w ogóle poszukiwać nowych gatunków. Ja myślę, że może nie tyle jest to konieczne, żeby faktycznie poszukiwać jakichś szufladek gatunkowych, w które można byłoby się zamknąć, ale nowej i nieoczywistej muzyki na pewno warto szukać.
1: No tak, takiej, która była mała konwenansa, na przykład tak jak powiedziałeś. Tylko właśnie, czy mamy jeszcze co łamać w naszym świecie, w Polsce, w tym świecie, w którym żyjemy? Czy to nie jest tak, że już wszystko zostało złamane? Czy można tu jeszcze zrobić coś więcej? Tu jestem ciekawy w sumie opinii.
3: Sławomir Mrożek o tym pisał. w zamacie tango? Poniekąd.
1: No poniekąd w sumie tak, ale nie było tam tematu muzyki.
3: To prawda, ale no to jest ciekawa kwestia. Mi się wydaje, że to jest trochę związane z tym, że no też jakoś ta globalizacja i tak dalej powoduje, że a może nie globalizacja, no nie, w każdym razie chodzi o to, że tak, nie ma już jakiegoś takiego jednego standardu w muzyce, który należałoby złamać, przegonić. Na przykład tak jak punk zmiótł, załóżmy, rocka progresywnego i psychodelicznego, i potem przyszły kolejne, nowa fala z kolei potem zmiotła, albo może i po prostu poprawiła punk, i po nowej fali jeszcze coś nowego przyszło i tak dalej. A teraz faktycznie no trudno chyba mówić o jakimś dominującym gatunku muzyki. No zawsze można powiedzieć, że byłby to pop, ale pop jest na tyle otwartym.
1: No tak naprawdę wszystko może być popem, jeżeli będzie popularne na dużą skalę, bez względu na to, jaki to gatunek, tak trochę. To też jest w sumie śmieszne, że nazywa się to gatunkiem, a nie po prostu muzyką popularną, chociaż też
3: to jest
1: w sumie...
3: To jest chyba skrót, tak mi się wydaje.
1: No tak, ale to jest postrzegane bardzo jako gatunek, w sensie pop, rock i nie wiem, i techno, i że to takie gatunki obok siebie. Ale też po tylu latach rozwijania się takiej globalnej muzyki popularnej, trochę tutaj ten pop zaczął brzmieć tak dosyć konkretnie, tak bardzo generycznie, i poniekąd się w sumie zrobił z tego gatunek już trochę, jak się popatrzy na takich dochodzących w tym momencie do popularności popowych artystów.
2: Nie wiem, czy ja się w ogóle z tym zgodzę, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, no nawet patrząc stricte na popowych artystów, no są bardzo różni. Znaczy, nie wiem, jakby sobie tak zestawić, nie wiem, Taylor Swift czy Olivia Rodrigo i Billie Eilish, no to jak, czasami nawet trudno jakieś elementy wspólne. Na pewno taką najbardziej generyczną muzykę robi właśnie wspomniana Taylor Swift, bo to jest może faktycznie taki źródłowy pop. Po prostu pop bez charakteru. Taki pop dla białych ludzi, jak gotowany kurczak, ryż i nieposolone brokuły. No to taka to jest muzyka. Ale...
3: Czyli Olivia Rodrigo na przykład jest już bardziej przyprawioną podstawą.
2: Tak, natomiast no to nie jest jakaś przyprawa, którą ja konkretnie bym zajadał jakoś ze szczególnym smakiem.
3: Ale to wciąż jest ta sama podstawa.
2: Znaczy no nie byłby tylko to chyba ryż. Nie byłby to chyba ryż i kurczaki. Może to byłby taki bardziej... kurczak po meksykańsku.
1: Właśnie mi się... To jest w sumie dobre określenie, że mi się wydaje, że cały pop to jest ta sama potrawa, tylko na różny sposób przyprawiona. A że każdemu co innego pasuje, to każdy znajdzie sobie coś dla siebie, a i tak w sumie wszyscy słuchają osób tak trochę z jednego środowiska. I...
3: No też pytanie, kim są wszyscy, prawda, bo my tutaj jednak rozmawiamy też będąc w pewnej bańce ludzi, którzy no trochę już tej muzyki słuchali i trochę się znają, i między nami, czy załóżmy innymi ludźmi zainteresowanymi muzyką, będzie coś innego na topie i będzie, albo na przykład załóżmy w naszej demografii, w naszej kulturze, etc. I no mamy też ten ogół ludzi, załóżmy, kto też słucha w sumie trochę czegoś innego. Mi się przypomniał Tymek Papior. Słuchaliście Tymka Papiora?
2: No oczywiście, no, kolega to, serdeczny, Tany od nas ze Śląska, synek z Siemianowic.
3: To mi się wydaje, że Tymek Papior tworzy właśnie muzykę antypop, antypopularną, biorąc pod uwagę to, co się...
2: No nawet deklaratywnie antypopową.
3: No tak, biorąc pod uwagę to, co tam się dzieje na tych utworach, że one są dziwne, nieprzystępne.
2: I one nawet w obrębie jazzowej bańki są nieprzystępne, dlatego że, no nie wiem, kosmonauci na przykład, to przy tym ku papierze to jest easy going i easy listening jazz. Tymek Papior faktycznie... Tymek Papior chyba faktycznie zachowuje misję awangardowego jazzu. Konserwuje misję awangardowego jazzu do tego, żeby faktycznie przesuwać granice tego, co może w obrębie muzyki zostać ujęte coraz bardziej do przodu.
3: Tak jest. No mi się wydaje właśnie, że jednak w sumie podałem tylko ten jeden przykład, ale no ten Tomek Papiel na przykład jest przykładem tego, że jednak da się łamać jednak standardy i po prostu przesuwać granice gatunków. No pytanie, czy muzyka awangardowa i nowa musiałaby być nieprzystępna? Czy to jest jej cecha?
2: Czy myślę, że cechą muzyki awangardowej jest nieprzystępność?
3: Okej.
2: Okay. W sensie nieprzystępność... No,
3: Czyli nie można byłoby już stworzyć czegoś nowego i łamiącego standardy, a jednocześnie wpadającego w ucho wielu słuchaczom?
2: Nie wiem, czy sam masz tak radykalną tezę, natomiast muzyka awangardowa raczej jest...
3: Znaczy, no tak, no, tak, tak, ale...
2: Raczej przesuwanie granicy wiąże się z nieprzystępnością dla masowego odbiorcy.
1: Okej, okay, jest już 19:30, więc w sumie do Staszka pytanie, czy mamy kończyć już powoli?
3: To może jeszcze, tutaj jakieś głosy...
2: Podsumowujące.
3: Końcowe.
1: Podsumowujące. No, głos podsumowujący chyba główny jest taki, że każdy ma tutaj inną opinię zupełnie na ten temat.
3: No i dobrze.
1: I też wydaje mi się, że sam dużo wyniosłem z tej dyskusji. Mam nadzieję największą chyba na to, że Mikołaj nas zapozna z gatunkami
3: singeli.
1: Tak, i tymi, o których mówił, bo tego jestem akurat bardzo ciekawy. I więc może jest to temat na którąś z kolejnych aktywacji, na pewno bardzo interesujący.
3: Zmusimy wszystkich członków aktywacji wtorkowej do posłuchania muzyki tworzonej przez afrykańskich imigrantów w Portugalii.
1: Albo na przykład do Iny, że jakaś płyta tygodnia, coś tym.
2: No, to jest wydawane w Belgii i w Ugandzie. W Etiopii trochę, ale w Polsce nie za bardzo.
3: Może nasi odpowiednicy.
2: Jakiś taki modus operandi jest chyba taki, że płyta tygodnia jest z Polski.
3: No chyba tak, ale no może znaczy belgijskie rozgłośnie studenckie może.
2: Tak, trzeba do nich puścić oczko.
3: No, Mikołaju, jakieś wnioski z dyskusji?
2: Ja myślę, że warto słuchać różnorodnej muzyki i warto pozostawać bezkompromisowym. I na pewno sprzeciwiać się paszy serwowanej nam przez różnego rodzaju algorytmy i przez te algorytmy tworzonej.
3: No to oczywiście, co mi się wydaje, że tutaj raczej każdy zgromadzony tutaj się zgodzi. No ja bym jeszcze tak zakończył tym, że no, jako że ja w ogóle podchodzę, uważam dosyć otwarcie do pojęcia gatunku i tak dalej, to uważam, że nowe gatunki jak najbardziej zawsze mogą powstawać i to zależy tylko od odbiorcy, co uzna za jakąś cechę wyróżniającą daną muzykę i co w jaki sposób by ją klasyfikował. I co do tego łamania standardów, no to prawda, że jest może już ciężej łamać standardy i przesuwać granice w muzyce, ale nie jest to niemożliwe i nie jest to niemożliwe, ale no trzeba, to kwestia jest po prostu taka, żeby jednak umieć w jakiś sposób szukać po prostu tej nowej muzyki, ponieważ no jeżeli coś łamie standardy, to się nie przebija do mainstreamu, czy nawet po prostu do jakiegokolwiek szerszego kręgu, więc trzeba uważnie szukać w internecie, czy gdziekolwiek w radioaktywnym muzyki, która granice przesuwa, ale na pewno chyba zawsze coś się znajdzie, bo taka jest natura ludzka.
1: A to bardzo dobre spostrzeżenie, jak również to, żeby szukać takiej muzyki w radiu aktywnym.
3: Dokładnie.
1: Więc myślę, że tym akcentem możemy zakończyć tą dyskusję na dzisiaj. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję wam również, a teraz usłyszymy Quick Drive od Nico B. I nie wiem, czy to jest awangarda, czy nie. Nie znam tego utworu. Niech słuchacze sami ocenią.

pokaz mocy motoru Lublin. W niedzielnym spotkaniu pomiędzy jednymi z głównych kandydatów do walki o największe laury, Motorem Lublin i Spartą Wrocław, w stosunku aż 55-35 zwyciężyła drużyna gospodarzy. Goście z Wrocławia przez pierwszą połowę zawodu wyradzili sobie naprawdę dobrze, pozostając w kontakcie 6 punktów. Natomiast w drugiej połowie mecz całkowicie im odjechał. Szkoleniowiec Sparty Piotr Protasiewicz, pomimo coraz gorszego wyniku, nie dokonywał zmian taktycznych. Argumentował to koniecznością budowania formy wszystkich zawodników na decydującą fazę playoff. Bardzo pechowo zakończył te zawody Brady Kurtz, upadając na pozycji punktowanej, będąc wykluczonym za poruszanie się pod taśmą. Wykluczony z powodu defektu był również Dan Bewley. Kontrowersje torowe w Metalcast drugiej Ekstralidze. Obydwa niedzielne mecze piątej kolejki zmagań na drugim poziomie rozgrywkowym nie obyły się bez kontrowersji dotyczących stanu nawierzchni. Pilski tor od początku sezonu stanowi olbrzymią zagwozdkę dla drużyn przyjezdnych. Nawierzchnia jest ciemna, bardzo przyczepna i trudna do opanowania dla zawodników. Jednak tym razem okazała się ona na tyle nierówna, że interweniował komisarz torowy. Trener Polonii Bydgoszcz podsumował zawody z zadowoleniem z tego, że udało się je ukończyć bezpiecznie i bez żadnych upadków. Z kolei w Rybniku zawody zostały opóźnione o pół godziny również z powodu konieczności dokonania prac torowych. Po przyjęciu przez tor w minionych dniach bardzo dużej ilości opadów. ROW zupełnie utracił po nich handicap domowy i przegrał mecz z PSŻ-tem Poznań w stosunku 41-49. Coraz poważniejsza staje się walka o utrzymanie ROW-u. Bardzo niebezpieczny wypadek w Gnieźnie w trakcie meczu z Śląskiem Świętochowice. W 12 biegu Leon Szlegiel i Patryk Budniok szczepili się motocyklami i z pełną prędkością wjechali w bandę na wejściu w drugi łuk. Leon Szlegiel upadł na tor, zakończyło się to wyłącznie na złamaniu żebra i po obijaniu płuc, natomiast Patryk Budniok został wystrzelony przez bandę na wysokość około 5 metrów, przeleciał przez bandę, przeleciał przez płot, przeleciał przez busa zaparkowanego za tym płotem i na wysokości mniej więcej 5 metrów uderzył o ogrodzenie otaczające trybuny. Jego stan jest stabilny, natomiast ciężki, nie zostały uszkodzone żadne narządy wewnętrzne, natomiast klub z Gniezna nie meldował jeszcze informacji na temat stanu jego rdzenia kręgowego czy też kręgosłupa. Kibice zareagowali bardzo dynamicznie, odpalili zrzutkę na portalu zrzutka.pl na późniejszą kosztowną rehabilitację Patryka Budnioka. Na ten moment zebrano już ponad 250 tysięcy złotych. Zachęcamy do dokonania wpłat i trzymamy kciuki za dojście Patryka Budnioka do zdrowia.

Witam serdecznie w dzisiejszym wejściu stałym naszym, czyli Posłuchaj Tego. A dzisiaj, jako że przypada 8. rocznica wydania przez chyba wszystkim znany tutaj zespół Wczasy albumu Zawody. Jest to pierwszy wydany album tego zespołu. Został wydany w roku 2018. Także posłuchamy sobie dwóch nutek z tego albumu i porozmawiamy, co o nich sądzimy. Także pierwszą będzie druga piosenka z tego albumu pod tytułem Jesteś najlepszy.

titre.

0: No i teraz jesteśmy właśnie w trakcie słuchania drugiej wybranej przeze mnie piosenki z albumu Wczasów. I zapytam właśnie Staszka siedzącego obok mnie, co sądzi na temat ich twórczości, bo wiem, że jej nie zna, a uważam, że to mega ciekawy zespół.
1: Ja w sumie słuchałem jednego albumu Wczasów, był on naszą po tym tygodniu jakiś czas temu, album Dżungla, wydany w listopadzie tamtego roku i nie spodobał mi się. Ale to, co słyszę teraz, jest znacznie ciekawsze. W sumie też znowu jakiś taki motyw syntowy, tak jak nasza płyta tygodnia. No widać, że się w tych syntezatorach w sumie obracamy się rzeczy. Jest to nieuniknione.
0: No tak, właśnie Wczasy byłyby też dobre do przytoczenia, tak jak Wędrowcy, Tułacze, Zbiegi w kontekście płyty tygodnia. Chociaż to troszkę...
1: To trochę inny klimat jednak, to nie?
0: Trochę inne. Dla mnie to jest też taka emocjonalna, taka melancholijna muzyka, taka... No taka też miejska, wakacyjna, taka działkowa, taka pozytywnie bardzo kojarząca się. Także mam nadzieję, że ktoś z was poznał właśnie ciekawy zespół, którego nie znał wcześniej. Zostawiamy was z piosenką pod tytułem Zawody. Do końca i będziemy tym samym kończyć aktywację
1: wtorkową. Dokładnie tak. Dziękujemy za słuchanie. Ja nazywam się Stanisław Szewczyk. Ze mną był Aleksander Scholl.
0: Dziękuję bardzo.
1: Był z nami także Mikołaj Mloczka, a realizował nas niezastąpiony Maciej Dyba. Słyszymy się za tydzień. Będzie wywiad z zespołem For Example John.

happens every night. Present company, excluded every time.

flashbacks.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Dobry wieczór Państwu, witam Was, dobry wieczór Państwu, tu mamy jakieś problemy techniczne, jestem na tej? A, no dobra, okej. Coś mi dziwnie było w słuchawkach. No nic, dobra. Dobry wieczór Państwu, mamy 6 minut po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Mamy dzisiaj 12 dzień maja i fantastycznie jest się z Wami usłyszeć po takiej dłuższej przerwie w takim klasycznym wydaniu audycji bez żadnych gości. Dzisiaj zagramy dla Was klimaty trip-hopowe, czyli coś, co jest bardzo bliskie mojemu sercu, coś, co też często się w audycji pojawia, no i coś, co też jest bardzo mocno z latami 90. związane. Jakiś czas temu, pisząc artykuły dla portalu Ebilet Now, rozpocząłem taką serię, w której chciałem pokazywać artystów z konkretnych nurtów, którzy może nie tyle, że nie są tak bardzo nieznani, ale nie są może w tym takim pierwszym szeregu i na świeczniku. Tak właśnie powstał tekst o kapelach z Seattle, czyli o kapelach grunge'owych, które właśnie były poza tej wielkiej czwórki, wiadomo, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden. Później jeszcze powstał tekst o shoegaze, a teraz właśnie przyszedł czas na trip-hop. Tekst już jest do przeczytania na portalu Ebilet Now, także oczywiście do tego serdecznie zachęcam, ale pomyślałem sobie, że też można to fajnie wykorzystać, żeby też te utwory dla Was zagrać tutaj w audycji. Także rozpoczynamy naszą przygodę i zaczęliśmy od klasyka, czyli od formacji Massive Attack, utwór z ich pierwszej płyty Blue Lines o tytule Safe From Harm. Massive Attack oczywiście to są tacy czołowi przedstawiciele trip-hopu. Oni też debiutowali jako pierwsi i bardzo szybko też ten nurt się przeniósł na dalsze rewiry poza ich rodzinne miasto, czyli Bristol, ponieważ to właśnie tam się narodził zespół Massive Attack, początkowo działający w ramach, można powiedzieć, takiego kolektywu, który łączył w sobie wiele cech, bo zarówno oni organizowali imprezy, robili graffiti, generalnie cały trip-hop wyniósł się gdzieś z soundsystemowych imprez, które w tamtym czasie zaczynały być coraz bardziej popularne i cała scena rave się też z tego gdzieś wyniosła, natomiast trip-hop no, był taki bardziej przestrzenny, bardziej taki mroczny, powolny i klimatyczny. Wszystkie te kapele troszeczkę inaczej zaczynały do tego tematu podchodzić, natomiast bardzo długo to właśnie Massive Attack było takim jedynym przedstawicielem tej sceny. Potem jeszcze się pojawiło oczywiście Portishead i ich debiutancki album Dummy z roku 1994. Jednak w przypadku chociażby pierwszej płyty Massive Attack to jeszcze nie do końca mówiono w ogóle o tym terminie, tak jak trip-hop. On się narodził nieco później. No i z czasem ten właśnie nurt wyniósł się poza granicę Bristolu, a też z czasem wyniósł się poza granicę Wielkiej Brytanii. To jest nurt, który aż tak się nie rozwinął może jako taki nurt, powiedzmy, wielki i medialny, natomiast on miał bardzo duży wpływ później na szereg produkcji z lat 2000. On się potem przeniósł i na pop, i na rocka. Wystarczy chociażby posłuchać płyty Madonny Ray of Light. Tam przecież mamy bardzo dużo takich wpływów właśnie z trip-hopu. Natomiast w okolicach gdzieś roku 1996 zaczęły powstawać kolejne kapele. I właśnie o tych kapelach spoza tej, można powiedzieć, wielkiej dwójki, trójki, no bo ja bym jeszcze tutaj Trickiego, który początkowo był członkiem Massive Attack, a potem rozpoczął swoją karierę solową, tak bym mniej więcej tą trójkę tych takich najbardziej medialnych gdzieś postaci trip-hopu uszeregował. Natomiast była jeszcze masa innych projektów, która też miała bardzo ważny wpływ na rozwój tej sceny. Wspomniałem o tym, że to rok 1996 był taki ważny i rzeczywiście, ponieważ wtedy nastąpiła eksplozja i tych wszystkich
zespołów. Często też tak jest, że w przypadku tych zespołów najciekawszymi i najlepszymi albumami są właśnie ich pierwsze płyty. Tak się składa, że praktycznie większość kapel i nagrań, które dla was dzisiaj zagramy, pochodzi właśnie z roku 1996. Najczęściej właśnie z pierwszych płyt tych artystów. Tak jak wspomniałem, zaczęliśmy Massive Attack, a teraz już przechodzimy do kolejnej kapeli, do formacji Morcheeba, która też osiągnęła bardzo spory, myślę, wydaje sukces. Myślę, że jeżeli mielibyśmy stworzyć gdzieś tam taką wielką czwórkę, to chyba Morcheeba byłaby tak najbliżej, żeby do niej dołączyć. Niemniej pierwsza płyta Who Can You Trust jest uznawana za klasykę trip-hopu, natomiast to późniejszy album, czyli Big Calm z roku 1998, przyniósł zespołowi szerokie uznanie. Też trzeba przyznać, że muzyka Morcheeby była mniej taka mroczna, a skręcała bardziej w stronę soulu. Często też utwory trip-hopowe nie miały takiej bardzo piosenkowej struktury, o czym się zresztą też dzisiaj przekonacie, a akurat w przypadku Morcheeby to granie było bardzo takie piosenkowe, było w nim dużo melodii, więc też nie dziwi, że akurat to oni osiągnęli sukces, ponieważ to właśnie takie podejście do trip-hopu mogło też się spodobać bardziej w mainstreamie. Grupa działa do dziś, ostatnią płytę Escape the Chaos wydała w roku 2025, ale my się oczywiście cofniemy do ich pierwszej płyty, czyli do albumu Who Can You Trust i utwór Tape Loop, a chwilę później Sneaker Pimps.

Za nami Morcziba z zjawiskowym wokalem Sky Edwards, utwór Tape Loop, a to co przed chwilą to była formacja Sticker Pimps i utwór Tesco Suicide. Ja akurat często grałem też utwory z tej płyty, czyli z płyty Becoming X, która jest debiutanckim albumem Sticker Pimps. Jest to zdecydowanie też jeden z moich ulubionych zespołów i nawet bym się pokusił, że chyba ten album też jest moim ulubionym trip-hopowym albumem. Tutaj też podobnie jak w przypadku Morcziby mamy nieco bardziej takie zgrabne kompozycje, nieco tu jest więcej takich piosenkowych patentów, z tym, że akurat tak jak Morcziba szła trochę bardziej w stronę soulu, to tutaj z kolei mamy skrąt w stronę takiego bardziej alternatywnego rocka czy indie popu, który się miesza z tą trip-hopową aurą. Później też zespół kontynuował gdzieś ten kierunek, nawet nieco bardziej skręcając w stronę rocka alternatywnego. Jednak już późniejsze płyty nie powtórzyły sukcesu tej pierwszej. Może też dlatego, że chwilę po wydaniu właśnie Becoming X z grupy odeszła wokalistka Kelly Dighton, a później rolę wokalisty przejął producent ze Sticker Pimps, czyli Chris Corner. To też była taka zmiana, ponieważ w większości tych popularnych trip-hopowych kapel jednak wokale kobiece były tutaj, tak można powiedzieć, poważane i na pierwszym miejscu, chociaż oczywiście nie brakowało też męskich wokali, to może by było takie zbyt duże uproszczenie, ale fakty były takie, że dużo tych kobiecych wokali było. Później zespół się rozpadł po wydaniu dwóch albumów, a właśnie Chris Corner zapoczątkował swój kolejny projekt, też całkiem znany, ponieważ to jest IAMX. Myślę, że też możecie ten projekt kojarzyć, ale też Sticker Pimps powróciło w 2019 roku i później też wydali album. Ostatnio coś o nich jest cicho, więc nie wiem, jaki jest do końca status Sticker Pimps, ale ja właśnie do tej pierwszej płyty, czyli Becoming X, bardzo często wracam i pewnie niejednokrotnie też wrócę w Smells Like Toxic. Słuchajcie, idziemy dalej do trzeciej z kolei grupy, która zadebiutowała w roku 1996 i kolejna też kapela, która nie pochodzi z Bristolu, bo poprzednia kapela to był Londyn, a teraz mamy zespół Lamp, czyli pochodzący z Manchesteru duet, w którego w skład wchodzili Andy Barlow i Lou Rhodes. Też podobnie jak w przypadku tych innych kapel, to właśnie debiutancki album jest uznawany za ich najważniejsze dzieło, mimo że wydali tych albumów 7 ostatni w roku 2019. Tutaj mamy trochę bardziej do czynienia z takim klubowym podejściem i do też takich, można powiedzieć, korzeni trip-hopu, który wyrósł poniekąd ze sceny klubowej, z imprez sound systemowych. No i tutaj właśnie mamy więcej takiego dynamicznego, bardziej klubowego oblicza, gdzie też jest więcej zapożyczeń z house'u czy z drum and bass'u. Też mamy taki mały polski akcent w tym kawałku, który zaraz dla was zagram. Też jeden z bardziej legendarnych kawałków tej grupy, czyli utwór Górecki. To jest utwór, który wykorzystuje sample z twórczości polskiego kompozytora Henryka Mikołaja Góreckiego. Jeden z takich jaśniejszych punktów debiutanckiej płyty Lamp i to właśnie go teraz zagramy, a chwilę później przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, gdzie też dość wpływowy DJ zaczynał tworzyć i też się poniekąd później z tą sceną brytyjską połączył.

Przed nami informacja Lęp i utwór Górecki, a chwilę później to, co wspomniałem, że przenosimy się na chwilę za ocean, czyli do USA, i też jakby ogarniamy nieco inne podejście do trip-hopu. Za nami DJ Shadow i utwór Building Steam with a Grain of Salt. To jest też przykład tego, o czym mówiłem na początku audycji, że niektóre kapele trip-hopowe podchodziły tak bardziej piosenkowo do swoich utworów, a z kolei inni artyści bardziej chcieli budować klimat i tworzyć pewne pejzaże dźwiękowe. No i akurat tutaj mamy taki przykład, ponieważ DJ Shadow jest artystą, który tworzył muzykę sam, i on stał się takim, można powiedzieć, nie tyle, że protoplastą wykorzystania sampli, no bo oczywiście cały hip-hop jest na samplach zbudowany, natomiast cały jego debiutancki album, czyli Introducing z roku 1996, został głównie właśnie ze sampli zbudowany, i on sam stał się jednym z najważniejszych przedstawicieli muzyki sample-based, i też można powiedzieć, że jego twórczość wykracza bardzo mocno poza trip-hopowe brzmienie, i można go określić jako osobę, która wpłynęła nie na cały hip-hop, jak i też i na muzykę elektroniczną. Natomiast jego podejście do produkcji stało się bardzo inspirujące też dla trip-hopowych artystów, którzy tworzyli w Wielkiej Brytanii. I tak się właśnie też między innymi stało, że DJ Shadow stał się częścią projektu Uncle, który jest dowodzony przez Jamesa Lavella, i brał on bardzo mocny udział w tworzeniu debiutanckiej płyty tego projektu, czyli Science Fiction z roku 1998. W praktyce projekt Uncle to jest dowodzony przez Jamesa Lavella, taki można powiedzieć kolektyw, w którym tylko właśnie Lavell jest główną postacią, no ale tak jak już wspomniałem, na debiutanckiej płycie DJ Shadow też odegrał bardzo dużą rolę. Z kolei album Science Fiction jest nieco bardziej eksperymentalny. Jest na pewno najmniej spójną płytą ze wszystkich, ponieważ przez to, że działał on na zasadzie kolektywu, też na tej płycie pojawiło się bardzo wielu gości z różnych stron, ponieważ pojawił się m.in. Mike Holly z Tok Tok, był Jason Newsted z Metallica, Richard Ashcroft z The Verve, czy Tom York z Radiohead. Także też troszeczkę te utwory się między sobą różniły, ale ten projekt i zwłaszcza ta płyta też się zapisała dużymi literami w historii trip-hopu. Teraz zagramy z tej płyty dla was utwór pod tytułem The Knock, na którym też zarapował Mike D z Beastie Boys. A chwilę później z kolei zagramy coś od kapeli, która na pierwszy słuch może się nie kojarzyć z trip-hopem, ale miała bardzo trip-hopowe początki.

Za nami Uncle i Mike D z Beastie Boys, bardziej eksperymentalne podejście z płyty Science Fiction, utwór The Knock, a teraz za nami formacja Archive z utworem All Time z ich debiutanckiej płyty, która też została wydana w roku 1996, czyli album Londinium. To jest przykład zespołu, który z trip-hopu wyszedł, ale później troszeczkę z tym trip-hopem zerwał. Oczywiście w brzmieniu Archive to, które my wszyscy znamy, za które ich kochamy, są bardzo mocne wpływy trip-hopowe, natomiast no już później, zwłaszcza na trzeciej płycie, czyli You All Look The Same To Me z kultowym kawałkiem Again, no to już poszli nieco bardziej w stronę rocka, w stronę alternatywnego rocka, w stronę rocka progresywnego, eksperymentów i tak dalej. A myślę, wydaje, że właśnie te ich pierwsze dwie płyty, czyli Londinium i Take My Head, to są takie ciekawostki, gdzie zespół po prostu zaczynał stricte jako zespół trip-hopowy i myślę, że akurat ten przykład, czyli kawałek All Time, był takim dobrym dowodem na to, że Archive ma bardzo mocne trip-hopowe korzenie. Ciekawa też jest historia wokalistki Estero, która pochodzi z Kanady, która w 1998 roku wydała swój debiutancki album Brief from Another, który początkowo jakby nie osiągnął zbyt wielkiego sukcesu. To był taki przykład trip-hopu bardziej już idący właśnie w stronę soulu, elektroniki czy popu i generalnie ten album okazał się finansową klapą. Już później Estero poszła bardziej w stronę popu, w stronę R&B, no i osiągnęła większe sukcesy komercyjne, ale już krytycy i nawet część fanów nie była do końca przekonana, więc taka jest prawda, że wokalistkę Estero wszyscy najbardziej pamiętają właśnie za ten album, bardziej ten trip-hopowy, czyli Brief from Another, który, tak jak już wspomniałem, no początkowo nie był zbyt udany pod kątem komercyjnym, tak, czyli, ale pod kątem artystycznym za to bardzo. Dlatego też o tym albumie się pamięta. Zagramy teraz dla was tytułowy utwór z tej płyty.

Tytułowy utwór z płyty Brief from Another i artystka o pseudonimie Estero. Bardzo polecam w ogóle posłuchać tej płyty, ponieważ jest bardzo fajna, a mam wrażenie, że jest nieco zapomniana. A my też powolutku zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Na koniec też postać, która wymyka się poza trip-hopowe ramy, podobnie jak DJ Shadow, też artysta, którego tutaj parę razy już na audycji grałem, ale też nie można go było pominąć, czyli DJ Crash. Jest to człowiek, który, można powiedzieć, zapoczątkował w ogóle hip-hop w Japonii i stał się tam ikoną pop-kultury, bardzo zgrabnie balansując między undergroundem a mainstreamem, mimo że zawsze wspominał o tym, że jednak underground jest mu bliższy i można powiedzieć, że też jego trochę odmienne podejście wynikające z innej kultury, w jakiej żył, też wywarło bardzo duży wpływ na zagraniczne, na europejskie zespoły czy artystów tworzących właśnie w tym stylu. Więc DJ Crash jest taką postacią, która, tak jak już powiedziałem, wykracza poza trip-hop, ale myślę, że jednak klimat taki jego melancholii, którą ma w swoich produkcjach, też do trip-hopu po prostu pasuje. Często też ociera się on o jazz, o lo-fi, o awangardę. Najbardziej znany, jeden z bardziej znanych jego utworów, czyli kawałek Kemuri. To będzie to, czym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Polecam oczywiście obczaić. Cały tekst jest dostępny na stronie e-bilet now. I też zachęcam do słuchania audycji You've Got The Vibe, która dzisiaj wyjątkowo godzinę wcześniej. Wielkie dzięki za słuchanie audycji Smells Like Toxic. To był Krzysztof Szyc, za konsoletą Mateusz Leszczyński i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę

Życie jest odpisane ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierasz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz wrogów

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

drama. Proszę ja was, mnie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się.

mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dół.

dłoni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dalej ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kalisteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

13 dziwo, choć na liście jest odpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.